0: papai, papai, e papai, papai.
1: Ai, kun maman.
0: Ani ku tivi ku sukela suka ximixweni ya kunene ka byalangesi na buya a lahlina ntonini a famba mi byiletela.